0: i już.
1: Nasze radio 104,7 FM. Codziennie od 5 rano gramy dla Was tylko polską muzykę.
2: Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy. Po co tu się głowić?

0: Słuchacie naszego radia na 104,7 FM. Minęła szósta. Czas na wiadomości.
1: Widowiskowa inscenizacja bitwy nad Wartą z września 1939 roku. Mateusz Morawiecki z wizytą w Sieradzu mówił o potrzebie wsparcia lokalnych samorządów. Kościerzyński Dzień Ziemniaka znów przyciągnął wystawców i wielu zwiedzających. Wiktor Sachacki, wiadomość. Około 350 rekonstruktorów, historyczny sprzęt wojskowy, huk wystrzałów i efekty pirotechniczne. W minioną sobotę Beleń w gminie Zapolice ponownie stał się miejscem niezwykłej lekcji historii. Tysiące widzów obejrzały inscenizację Bitwy nad Wartą z września 1939 roku.
2: Coraz więcej Niemców jest na wschodni brzegu Warty. Wściekle atakują. Wchodzą do Belenia, nacierają na Strońsko i Zapolice.
3: Dobrze było to opisane.
4: Pięknie zagrali aktorzy, żołnierze.
5: I to są emocje.
6: To mówi, że są emocje nie do powtórzenia. Za rok znowu przyjeżdżamy.
1: Inscenizację Bitwy nad Wartą w Beleniu zorganizował powiat zduńskowolski wraz z gminą Zapolice przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Zmieniamy temat. Były premier rządu, dziś lider Stowarzyszenia Rozwój Plus z wizytą w Sieradzu. Mateusz Morawiecki mówił w minioną sobotę m.in. o potrzebie wsparcia przez państwo lokalnych samorządów.
7: My w Rozwoju Plus chcemy, żeby właśnie miasta średniej wielkości, takie jak Sieradz, które powinny mieć swoją dynamikę rozwoju, żeby one mogły z powrotem odzyskać swój dawny blask. I o tym rozmawialiśmy wiele, wiele razy z Pawłem, z panem prezydentem. Pawłem Osiewałą i muszę powiedzieć, że jestem zaszczycony.
1: W konferencji w Sieradzu uczestniczyli także europoseł Waldemar Buda, poseł na Sejm Paweł Rychlik i prezydent Sieradza Paweł Osiewała, który wstąpił niedawno do Rozwoju Plus. Już po raz 14 pod Sieradzem odbył się Kościerzyński Dzień Ziemniaka. Wydarzenie co roku przyciąga wielu wystawców oraz zwiedzających, a w roli głównej m.in. promocja rodzimego, pysznego i zdrowego ziemniaka.
8: Ziemia sieradzka ziemniakiem stoi. Ja zawsze mówię, podkreślam, że najlepszy ziemniak w Polsce, w Europie i na świecie pochodzi właśnie z tej ziemi, z ziemi sieradzkiej. Warto budować tą markę tego ziemniaka sieradzkiego, tego ziemniaka naszego, dobrze wytworzonego, w dobrej jakości, spełniającego najwyższe normy i standardy.
1: Mówił Józef Kopciuch, dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach. Fotogalerię z wydarzenia znajdziecie na naszym portalu.
9: Informacje z kraju i ze świata.
10: Triumf skrajnej prawicy w niemieckiej Saksonii. Nie będzie końca wojny w Ukrainie przed zimą, mimo weekendowych rozmów. Nasze siatkarki tuż za podium Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. O wynikach tych wyborów mówi cała Europa. Skrajnie prawicowa alternatywa dla